0: combinen carrera y familia. Por ello, implanta el derecho a la conciliación de la vida familiar y profesional para progenitores y cuidadores. La estrategia presta especial atención a la educación y los cuidados de la primera infancia. Así garantiza que los progenitores puedan compaginar su trabajo con su papel de madre o padre. También se basa en otros logros importantes. Por ejemplo, introduce el derecho de 10 días de permiso de paternidad y 4 meses de permiso parental en todos los países de la Unión. Con estas normas, la Unión quiere destacar el papel de los padres en el cuidado de los hijos y garantizar que las madres puedan conciliar su trabajo con la crianza de los niños. La Unión no solo vela por la igualdad de género en el ámbito laboral, sino también se compromete a combatir la violencia de género. Adopta una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia, ya sea acecho, acoso sexual, violación, abuso físico y psicológico, matrimonio forzado o esterilización. Por lo tanto, ha elaborado legislación que tipifica como delito la violencia de género. Todos los Estados miembros deben proteger a las víctimas y concederles acceso a la justicia y a servicios de apoyo, como refugios para mujeres, centros de atención a víctimas de violaciones y líneas de ayuda. La Unión también se ha adherido al Convenio del Consejo Europeo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En virtud de este convenio, la Unión se compromete a elaborar normas, impulsar políticas y organizar servicios de apoyo para prevenir y combatir la violencia contra la mujer. En resumen, todas estas medidas demuestran que la Unión va por buen camino hacia la consecución de la igualdad de género en Europa. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la brecha salarial, la participación en el mercado laboral y la lucha contra la violencia de género. Para más podcast, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2024. Maria Corina Machado, čelnica je demokratskih snaga u Venezueli, a Edmundo González Urrutia, novoizabrani predsjednik. Oni predstavljaju sve građane Venezuele u zemlji i izvan nje koji se bore za ponovnu uspostavu slobode i demokracije. Maria Corina Machado pobjedila je na predizborima 2023. što joj je trebalo omogućiti da se kandidira za predsjedničke izbore 2024. Kao predstavnica demokratske oporbe. Međutim, nakon što je venecuelski režim proizvoljno zabranio obnašanje javne dužnosti, kandidat je postao Edmundo González Urrutia. Uoči izbora u srpnju 2024. došlo je do represije, uključujući političke diskvalifikacije, uhićenja i kršenja ljudskih prava. Aktualni predsjednik Venezuele Nicolás Maduro proglasio je pobjedu na izborima, ali su rezultate osporili neovisni promatrači uključujući UN. U rezoluciji iz rujna 2024. Europski parlament priznao Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venezuele. Usred prosvjeda i političke represije, u strahu za svoj život, Machado se povukla iz javnog života. Venezuelski sud izdao je 2. rujna 2024. uhidbeni nalog za Edmunda Gonzaleza, što je dovelo do međunarodne osude. Gonzalez je napustio zemlju i otišao u Španjolsku, gdje mu je odobren azil. Drugi finalisti bili su Izraelska udruga Žene vode mir i Palestinska udruga Žene sunca, te njihove suosnivačice čiji je cilj promicanje mira na Bliskom istoku i dr. Guba Dibadoglu, azerbajdžanski akademik i antikorupcijski aktivist uhićen 2023. nakon što je kritizirao naftnu i plinsku industriju te zemlje i osnovao dobrotvornu udrugu za povrat ukradenih javnih resursa. Nagrada Saharov za slobodu mišljenja dodjeljuje se od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.

0: una sola voce. 6023.
1: Wyobraź sobie, że jest wcześnie rano. Jesteś na dworcu kolejowym. W powietrzu unosi się zapach świeżego pieczywa, kawy i metalu. Tablice informacyjne migoczą, wyświetlając nazwy miast w różnych językach i alfabetach. Przyjaciele żegnają się ze sobą. Inny podróżny raz po raz sprawdza, czy niczego nie zapomniał spakować. W ręce trzymasz bilet, który nie wskazuje jednej stacji docelowej. Możesz z nim pojechać, dokąd chcesz. I tak daleko, jak chcesz. To bilet Interrail. Interrail powstał w 1972 roku. Jego twórcy wyszli z założenia, że podróże łączą ludzi. W końcu na stacjach kolejowych każdego dnia krzyżują się ścieżki milionów podróżnych. Ale korzenie Interrail sięgają 1959 roku. To wtedy powstał U-Rail, czyli bilet, dzięki któremu turyści spoza Europy mogą podróżować pociągiem po wielu krajach europejskich. Mieszkańcy Europy nie mogli jednak z niego korzystać. Z czasem ludzie coraz częściej pytali, dlaczego nie ma podobnego biletu dla Europejczyków. W 1972 roku ich prośby zostały wysłuchane. Międzynarodowy Związek Kolei obchodził akurat 50-lecie działalności. Organizację tę założono w 1922 roku, aby odbudować i ponownie połączyć europejskie systemy kolejowe po I wojnie światowej. Z okazji swoich urodzin Związek wyszedł z ważną inicjatywą. Stworzył bilet kolejowy, dzięki któremu młodzi ludzie mogli swobodnie podróżować po Europie. Rocznicowy bilet nazwano Interrail. Interrail pozwalał młodym ludziom w wieku do 21 lat na swobodne podróże pociągiem po 21 krajach. Reakcja była natychmiastowa. Sprzedano około 100 tysięcy biletów. Popyt był tak duży, że Międzynarodowy Związek Kolei postanowił na stałe włączyć Interrail do swojej oferty. A to tylko początek historii tego niezwykłego biletu. Zobaczmy, jakie możliwości daje 50 lat później. Interrail pozwala dziś na więcej niż kiedykolwiek. Posiadacze Interrail Global Pass mogą podróżować przez 33 kraje, od greckich wysp aż po koło podbiegunowe. Nie ma ograniczeń wiekowych, ale jeśli masz mniej niż 28 lub więcej niż 60 lat, przysługuje Ci zniżka. Jeszcze nigdy nie było tak łatwo wyruszyć w drogę. Wystarczy wejść na stronę www.interrail.eu, wybrać, jak długo chcesz podróżować, od kilku dni do 3 miesięcy i wybrać najdogodniejszy bilet. Bilet Interrail pozwala Ci swobodnie podróżować po Europie. Do wyboru masz kolej dużych prędkości, pociągi regionalne i nocne, a nawet promy. Musisz tylko pamiętać, że w niektórych pociągach wymagana jest rezerwacja miejsc. Możesz skorzystać z gotowej trasy podróży lub zaplanować ją od zera. Podsumowując, jedną z największych zalet Interrail jest elastyczność. Bilet pozwala na łatwą zmianę planów, zależnie od tego, jak potoczy się podróż. Oznacza to, że możesz zostać dłużej w mieście, które Ci się spodoba. Możesz zmienić kierunek. Możesz wysiąść gdzieś tylko dlatego, że nazwa miejscowości brzmi interesująco. Interrail pozwala na wyprawy w nieznane, poza utartymi szlakami. Poza tym, nawet jeśli wyruszysz w drogę w pojedynkę, na trasie na pewno spotkasz innych podróżników. Interrail jest tak popularny, że tylko w 2024 roku sprzedano niemal 750 tysięcy biletów. Ich nabywcy przyjechali blisko 1,5 miliarda kilometrów. Dlaczego to takie ważne? Decydując się na podróż pociągiem, pomagasz zmniejszyć wpływ branży turystycznej na zmiany klimatu. Stefania Skevi z Grecji miała 24 lata, kiedy wyruszyła w trasę. W plecaku miała przekąski i polaroid. Podróżowała po zalanych słońcem północnych Włoszech i lazurowym wybrzeżu. To był jednak dopiero początek. Dotarła aż do historycznego miasta Dunkierka. Interrail ukształtował sposób, w jaki postrzega Europę.
2: Το Interrail άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την απόσταση.
1: Interrail zmienił to, czym jest dla mnie odległość. Malownicze klify Cinque Terre, przygraniczne miasteczko Ventimiglia. Zamykasz oczy i otwierasz je we Francji. Odkrywasz miasta, które wydają się oddalone od siebie o całe stulecia. Różnią się architekturą, kuchnią, tempem życia. Ale jednocześnie coś się łączy. Tacy zaczynają wyglądać znajomo. W kawiarniach jest podobna atmosfera, nawet jeśli mówi się w nich różnymi językami. Rozmowy dotyczą wciąż tych samych kwestii: tożsamości, demokracji, przyszłości. Ludzie używają różnych języków, ale w sercu mają jedną Europę.
2: Διαφορετικές γλώσσες, αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
1: W 2016 roku wśród polityków rozgorzała dyskusja na temat Interrail. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zwrócili uwagę, że Interrail pomaga przezwyciężyć stereotypy i zbliża do siebie młodych ludzi. Dlatego postanowili sprawić, aby mogło z niego korzystać jeszcze więcej osób. Podróż z biletem Interrail uznano nie tyle za wakacje, co za inwestycję edukacyjną, która rozbudza ciekawość i pomaga lepiej zrozumieć Europę. Poseł do Parlamentu Europejskiego, Manfred Weber, podsumował ten pomysł następująco. A co, jeśli kiedyś na 18 urodziny damy każdemu Europejczykowi bilet Interrail? W prezencie od Unii Europejskiej, tak, aby mógł przez 3 tygodnie doświadczyć życia w całej Europie. W 2018 roku pomysł ten wcielono w życie. Tak powstał Discover EU. To program, dzięki któremu 18-latkowie mogą za darmo otrzymać bilet Interrail i odkryć Europę na własnych warunkach. Zgłoszenia do programu przyjmowane są 2 razy w roku. O tym, kto otrzyma bilety, decydują wyniki krótkiego quizu o Unii. Uczestnicy programu muszą przestrzegać jednej ważnej zasady – podróżować przede wszystkim pociągiem. Warto też wspomnieć, że Discover EU jest inicjatywą Erasmus+. Interrail miał być jednorazową akcją, a stał się rytuałem przejścia. To otwarte zaproszenie skierowane do wszystkich Europejczyków niezależnie od wieku. Zaproszenie do tego, by wskoczyć do pociągu, przekraczać granice i na własnej skórze doświadczać życia w całej Europie. Nie pozostaje nic innego niż chwycić bilet. Szerokiej drogi! Była to audycja Parlamentu Europejskiego.